ci buchiemy, ale wiatr szablą już do mera. Niech ta kiemera, niech ta kiemera, ta wiatr szablą już do mera.